sceny parki. Lecaki, fajki, parki.

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

zechciej w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non stop. Dla ciebie Sylwester lubisz, a dla mnie noc najdłuższa z długich.

świat, gdy tu do mnie niby wszystko trybi. A ja czuję, że to będzie kurs do ringi. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i czmycham.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

parki, leżaki, fajki, parki, leżaki, fajki. Ja na pół schowane, ręce w kieszeni, parki.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa z prefiksa Barna.

0: Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

0: Nerdzi w kulturze, kultura nerdach, audycja hipertekstualna. Witam się z wami po raz 405. Tak, w zeszłym tygodniu u nas nie było, bo się działy rzeczy. Natomiast teraz jesteśmy w tą jesienną, deszczową pogodę, a witam się z wami.
1: Gorki.
0: Oraz kapitan, o, i z deszczowym głosem.
1: No tak, niestety, tak, tak. To jest niestety ten minus, ten dodany element, że tak powiem, naszego frontu klimatycznego. No ale jak się nie ma, co się lubi.
0: To się lubi, co się ma.
1: Dokładnie, także na razie się nie ma, lubi, co się nie lubi, więc jesteśmy... No a kapitanie, mój kapitanie, nie było nas, bo się dużo działo, tak?
0: Tak, działo się. Ja byłem na festiwalu komiksów i gier i no. Było fajnie.
1: Dobrze.
0: Sobie tak, to porozmawiamy sobie o tym, a tak poza tym, no to wróciłem do oglądania seriali, mianowicie tak z żoną oglądamy Altered Carbon, bo ona nie oglądała wcześniej.
1: Ach, no to wykorzystałeś okazję, żeby obejrzeć pierwszy sezon, prawda?
0: Tak, jesteśmy w trakcie pierwszego sezonu i nie wiem, czy będziemy drugi oglądać, natomiast wiesz, na początku ona, to musi być takie wolne i przegadane. Ja mówię, no tak. W międzyczasie ja sobie zacząłem czytać książki. O. Plus on premierę miał chyba 5-6 lat temu, więc już kawał czasu. Powiem ci, że jak teraz oglądam, to dużo rzeczy już zdążyłem pozapominać i kurde, to jest cały czas dobry serial. No, a książki? Na razie czytam, skończę, to się wypowiem wtedy jeszcze.
1: Dobrze, no. Czyli kapitan poleca Altered Carbon po raz kolejny.
0: Tak.
1: Tak, dobrze. No ja ci powiem, że ja też trochę podróżowałem i właśnie odwiedziłem festiwal planszówek, tak? W Spodku. Czy planszówki Spodku. Już nie pamiętam dokładnie, jak się tak planszówki Spodku się nazywa impreza. I powiem szczerze, że bardzo pozytywnie byłem zaskoczony. Ceny były o dziwo bardzo dobre. Można było naprawdę dorwać... Co prawda, ja dorwałem grę, która zapowiadała się fajnie, bo mikro bimbrowników. W ogóle koncept całej serii gier jest taki, że masz takie malutkie pudełko, znaczy to nie jest takie bardziej grubiutkie, że nie potrzebujesz plansz i innych rzeczy, tylko w formie, wiesz, kart i pionków, większość gier, i właśnie tam są piraci wydani po prostu i bimbrownicy. No i sam pomysł fajny, tylko akurat powiem szczerze, że gra strasznie przegadana, więc trzeba mieć kogoś, kto zagrał ileś razy, żeby po prostu ktoś cię poprowadził, tak. Ale sam pomysł, że masz małe pudełko i sobie, wiesz, to jest to akurat fajny pomysł, no bo nie oszukujmy się, nie mamy akurat tak wszyscy dużo miejsca, żeby trzymać takie wielkie pudła. No, ale powiem, super w ogóle, że ludzie się fascynują tak planszówkami. Promocje dobre. No i się śmieliśmy, że to jest takie trochę, dużo osób ucieka z elektronicznych gier w stronę właśnie planszówek, bo mają coś fizycznego, tak? Mogą odsprzedać. I te gry zaczynają iść strasznie w górę. Battlestar Galactica, który można było kiedyś kupić za... Tak. 400-500 zł, teraz kosztuje chyba 1000 zł.
0: Znaczy, ale wiesz, to może nie tyle, co zrobił się boom na planszówki, co jednak raz, że właśnie to, co ty pijesz do tego, czyli wydawcy pozbywają się nośników fizycznych na konsolach na rzecz wersji cyfrowych.
1: Tu masz, nie? Więc to też jest...
0: Znaczy, okej, są planszówki w wersji cyfrowej w formie gier na kompa, ale to nie to samo, to po pierwsze. Po drugie, wiesz, planszówkę, no to bierzesz, zapakujesz do torby, idziesz do znajomych,

0: i gracie i nie ma z tym problemu. Ba, mało tego, jest dużo lokali, które oprócz tam jakichś innych rzeczy oferują też planszówki takie czy inne. Nie mówimy tutaj, wiesz, o wyspecjalizowanych typu Paradox, a na przykład, wiesz, taka Cybermachina czy Chaos, no to pomimo tego, że to bardziej na rozrywkę cyfrową są lokale nastawione, to jak najbardziej gry planszówkowe też są.
1: No, więc mówię, bardzo fajny festiwal, bardzo fajne miejsce. Była też strefa w ogóle prototypów, można było porozmawiać z ludźmi, którzy, wiesz, sami są zajawkowiczami albo z firmami, którzy wystawiają swoje gry do przetestowania. Też bardzo dobra inicjatywa. I w ogóle jest pod takim idealnym miejscem, bo wiesz, i zjeść, i wyjść, i, wiesz, przewietrzyć się, pogoda też idealna. Troszkę było takiego klimatu nerdowskiego przez moment, wiesz, planszówki w dobrym tym. Ludzie kupują, od razu sobie siadają do stoliczka, mogą sobie tego pograć. Oczywiście też wielka strefa do wynajęcia, można sobie było przetestować gry, które już tam są. I teraz patrzę, Battlestar Galactica używany 1300 zł na to kosztuje. Także,
0: znaczy, weź poprawkę jeszcze na to, że na tego typu imprezach to gry, czy to planszówki, czy też gry na przykład konsolowe, co na festiwalu komiksów też było stanowisko, to te gry też są zawsze no droższe niż tak jakbyś kupował, nie wiem, na jakichś platformach sprzedażowych czy
1: tak,
0: coś.
1: Dobra,
0: bo wiadomo, że oni chcą też raz, że marżę zarobić, dwa, jak ktoś przyjdzie, zobaczy, że jest jakaś gra, której szukał, no to raczej, wiesz, weź mnie, nie będzie zastanawiać się dwa razy.
1: A jak tam, kapitanie, mój kapitan, festiwal komiksu w tym roku?
0: I, a powiem ci, że bardzo dobrze. Wybraliśmy dzisiaj, w zeszłym tygodniu w większym towarzystwie. Zabrałem córkę, jeszcze na tej imprezie jeszcze nie była. Bardzo jej się podobało, szczególnie strefa retro. Szukała konsoli z Sonikiem. Niestety z Soników był tylko pinball. Ale usiadła później do Smurfów na SNES-a i do Donkey Kong jej się bardzo spodobał, bo tam w koopie mogła ze mną grać, więc to robiło robotę, także myślę, że trochę Sonic pójdzie w odstawkę, a raczej jeśli będzie w coś chciała grać, no to Donkey Konga. No oprócz tego, no stoiska z komiksami, różnie z tymi, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, dużo, dużo tego było w czym wybierać. Także plus prelekcje też były z racji tego, że mówię, no właśnie z córką, no to tak średnio miałem okazję, wiesz, wybrać się na prelekcje, natomiast sporo tego było, więc każdy znalazł coś dla siebie. W tym roku strefa gier, bo było tak, że właśnie na stadionie, no to wystawcy stricte komiksowi, plus tam wszystkie te, wiesz, arty, printy, tam, wiesz, graficy ci domowi. Fajnie to było zorganizowane, plus myślę, że trochę odrobili zadanie domowe z zeszłego roku, mianowicie już na płycie stadionu stoiska nie były tak ciasno upakowane. Między alejkami był większy, albo mniej ludzi było, chociaż w to wątpię. Raczej myślę, że po prostu szerzej, bo w zeszłym roku było ciężko przechodzić po prostu, jak, wiesz, ciągle ramieniem się zderzałeś w ramię człowieka, który szedł, wiesz, patrzył w drugą stronę alejki i szedł w drugą stronę. Natomiast w tym roku to było na tyle dobrze, że właśnie z małym dzieckiem już, wiesz, nie na rękach, tylko samo mogło łazić. Było dużo wystawców. Ja też zanabyłem właśnie tam różności, to co... Tam głównie pod kątem córki, między innymi książka, poczekaj, żeby nie, tytuł Kupa, Bąk i Siki. Takie, wiesz, zwierzątka, wybierałem się na urodziny do innego zwierzątka i tam, wiesz, tam kupę chcą, jak to, wiesz, w toalecie i tak, no, wiesz, Agata jak usłyszała tytuł, to mówi, tata, kupujemy. Plus tam, wiesz, jakieś inne jeszcze dla niej książeczki polecane. Także potem tam, wiesz, jeszcze jakieś magnesy, takie rzeczy jak to zwykle. Warto też wspomnieć, bo to właśnie mówię cały czas, wiesz, festiwal, a w drugim budynku, nie tym co w zeszłym roku po prawej, tylko tym na wprost, były gry cyfrowe plus strefa gier bez prądu. No i tam jak weszliśmy, no to wiesz, no wiadomo, Bogdan z retro gratami przyjechał. Także zbiliśmy piątkę. Oprócz tego to jest chyba jakieś łódzkie muzeum komputerów, gier, coś takiego, bo oni też się wystawiają. Także retro maszyn było sporo, można było sobie popykać, było w czym wybierać, więc każdy moim zdaniem był zadowolony. Oprócz tego, wiesz, wielcy gracze typu Nintendo, Microsoft, no to oni też przyjechali ze Switchami, z Xboxami. Była też duża strefa VR, więc tutaj jestem pod wrażeniem, bo naprawdę takie 10 na 10 metrów odgrodzone.
1: Ale jednak jest.
0: Tak, także tam jakieś wiary były, tam ludzie, widziałem, że skakali, mieli zabawę. Z tego były zawody, różne też gry po drodze gdzieś tam. Też była strefa indyków, oprócz tego zespołowego tworzenia gier komputerowych, to co zwykle tam, to co oni są. To też było paru rzeczywiście indyków duszą i ciała. Między innymi Grzesiek Wątroba też wystawiał się ze swoim teamem, ze swoją grą tam. Także to też zbiliśmy piątkę, zamieniliśmy parę słów. No i właśnie, strefa gier bez prądu. Tyle fajnie, bo były warsztaty z malowania figurek, do tego właśnie różnego rodzaju bitewniaki i inne tego typu rzeczy. Plus też w końcu zaaranżowali właśnie dla najmłodszych taką fajną strefę, gdzie tam miałaś, na przykład była firma, oni produkują plansze do gier wielkości dużej. Jest to drukowane, tak jak masz czasem te takie banery reklamowe czy coś na takiej folii. Rozkładasz to na podłodze, to tam ma... Tam wiesz, były tego typu szachy, statki, były też jakieś gry w klasy, tam rzucanie jakimś woreczkiem do celu dla tych mniejszych dzieci. Tak jak mówię, córka była zachwycona, wybiegała się, wylatała, nie chciała w ogóle stamtąd wracać. Ogólnie festiwal spoko, trochę żałuję właśnie, że te prelekcje plus tą część warsztatową tak, wiesz, pominąłem trochę, no ale wiesz, no mówię, nie byłem sam, więc tam córka raczej jeszcze do takich rzeczy cierpliwości nie ma. Natomiast ona była zachwycona, ja byłem zachwycony. Ogólnie wyjazd całkiem spoko, nawet jak się wiesz, wyrwać właśnie na jeden dzień, gdzie tak jak przyjechaliśmy, była 10 z minutami i po 15 już się zbieraliśmy, bo byliśmy zmęczeni.
1: Było tak, co robić.
0: A jak już mówimy o zmęczeniu, no to właśnie strefa gastro. W tym roku dziwnie to było zaplanowane, bo tak naprawdę pod samym stadionem to był food truck z piwem. Kawałek dalej była żabka taka, mobilna żabka z hot dogami, pizzami, tymi panini, co tam oni to wszystko sprzedają. I o dziwo, w żabce szło chyba najszybciej.
1: Nie, jeśli chodzi o ludzi, ty.
0: Najszybciej tam jedli, znaczy najszybciej było to przygotowywane. I na samym końcu parkingu były inne te generyczne futraki, czyli frytki, kuchnia grecka, jakieś gofry, burgery, nie burgery, to wszystko. Zapachy tam się unosiły takie średnio apetyczne, powiedziałbym. Także w tym roku zrezygnowaliśmy z futraków. Tak naprawdę skusiliśmy się tylko na lody włoskie, które były naprawdę, powiem ci, że to był lód średni i był wielki.
1: No widzisz, to jest na przykład też ciekawe.
0: Natomiast właśnie kolejki do tego jedzenia, do tych, wiesz, bułeczek, nie bułeczek, tej greckiej kuchni, wszystkiego, były spore, masa ludzi, gdzie tak naprawdę były chyba postawione 4 lub 5 ławek tylko takich, żeby usiąść i spokojnie zjeść, co na tyle osób moim zdaniem to zdecydowanie za mało. Nie było żadnych parasolek nad tym, więc słońce smażyło.
1: A, więc standard, ta
0: strefa gastro, powiem ci, że tak bardzo po macoszemu potraktowana i słabo. Myślę, że tutaj żabka
1: wygrała,
0: bo raz, że tam obsługa sprawnie szła, plus to jedzenie, wiesz, masz powtarzalne. Natomiast te food trucki, to wszystko, to tam, no mówię, zapachy takie spalenizny i w ogóle, więc to średnio apetycznie wyglądało, no. Ale ludzie głodni byli, musieli coś jeść, więc albo bufet w środku zostawał im z kawą i tam z jakimiś ciastkami. Albo właśnie te futraki, ewentualnie, nie wiem, coś w okolicy poszukać.
1: No ja ci powiem, że na przykład pod Spodkiem też jest zabawnie, to jest tak samo jak w Poznaniu, że jest żabka nano, no i wiesz, patrzysz na cenę frytek, i pod Spod, to wiesz, tam nie tylko frytki. Mniej więcej teraz, jak znajdziesz coś do jedzenia poniżej 30
0: złotych... Ale
1: wiesz,
0: ale to nie była żabka nano, ta bezobsługowa, to była po prostu żabka z ludźmi w środku, no tak, wystawiona, tak, taki futrak. Tam pizka chyba Margarita 27 ziko kosztowała.
1: Jesus, też drożej niż w zwykłej żabie, więc no ale rozumiem,
0: ale
1: że
0: ale burgery miałeś po 50, więc...
1: No właśnie to jest to i w pewnym momencie, to jest event, więc cię stać, więc to jest takie po prostu, no fajnie, okej, ale no, nadal to jest cena trochę zaporowa. Mówię, my wyskoczyliśmy do żabki nano i nagle się okazuje, że masz tą, wiesz, za 14 zł kanapkę, tak? Mm-hmm. Zamiast kupować frytki za 28-30, to jest takie...
0: Ale widzisz, to tak samo jak byliśmy na Xenium, jeszcze wrócę, bo na miejscu tam w tym akademiku jest żabka nano, żeby tam szybko złapać jakiegoś, nie wiem, zerówkę, rogalika, batona, coś w tym stylu. Obok jest żabka z żywą obsługą. I tam właśnie, tak ja się śmiałem, że wiesz, rano przyszliśmy, no nie tak rano, bo to była, nie wiem, 13-14, jak przyjechaliśmy, z Regiem poszliśmy. Ja mówię, niech pani wrzuca tu dużo hot dogów na róż, bo wieczorem przyjdziemy i zjemy wszystkie, nie? I najlepsze jest to, że w tym ciągu tam masz żabkę, masz inne, jest jeszcze jakaś kawiarnia. I tak jak właśnie nie pamiętam, ktoś był w tej kawiarni i mówił właśnie, że poszedł ze śniadaniem, to kawa ze śniadaniem 60 zł. Gdzie tam śniadanie, to tam też nie jakieś turbo, jajecznica, nie wiadomo co, tylko jakaś bułka, bajgel z czymś tam i kawka i 6 dych pękło.
1: Ach, jak jesteśmy przy cenie, to zanim jeszcze przejdziemy do tych poleconych redakcyjnych, bo ja też zdążyłem zaliczyć kilka seriali. Kapitanie, Moje Kapitanie, oczywiście Tydzień bez GTA, Tygodniem Straconym. Mm-hmm. No i pamiętasz, jak wiele lat temu mówiliśmy...
0: Wstyd się przyznać, ja jeszcze nie obejrzałem tego, co na Netflix rzucili tam o szóstce.
1: Ja, tam nie ma nawet w ogóle, że tak powiem, jest kolejny ten, fajnie pokazujemy wodotryski, w ogóle jak wygląda gameplay, super, fajnie, wszystko w ogóle. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że Bethesda fajnie zrobiła, że w zasadzie masz kolekcjonerkę bez gry i ta kolekcjonerka jest trochę tańsza, bo masz sobie kupić grę w taką grę, jaką chcesz, nie? U nich na sklepie internetowym i zamawiasz jedno z drugim i to jest twój zestaw, nie? Wtedy były głosy, że jak to można samą kolekcjonerkę sprzedawać bez gry. I rozumiem i jednych ludzi, i drugich.
0: Znaczy, ale wiesz co, dla mnie to jest genialne rozwiązanie, bo kupujesz sobie wersję podstawową, i później na przykład możesz stwierdzić, że jednak chcesz rozszerzyć. I taki pakiet rozszerzający to jest świetna rzecz, bo nie musisz kupować...
1: Pod warunkiem, że u nich na sklepie masz cenę wspólną albo kupon rabatowy.
0: Tak.
1: To jest według mnie podstawa. Natomiast Rockstar powiedziała, przytrzymaj mi kapzę z kasą. No i właśnie w tym tygodniu, dosłownie wczoraj, zapowiedziano edycję premium, tak? Mhm. No i przede wszystkim na początek właśnie się wodotryski włączyły, że hola hola, to jest, wiesz, że edycja kolekcjonerska jest bez gry, nie? Mm-hmm. No ja mówię, okej, dobra, zależy od ceny. Pierwsza sprawa, to jest $399, zostało przetłumaczone u nas, przeliczone, zgadnij na ile?
0: $399?
1: Tak.
0: No to ja stawiam jakieś 2000.
1: No, 1740 zł.
0: No, bo licząc dolar po 4 zł, to by było 1600. Tak, plus tam jakaś marża. To...
1: Tak, no, 1740 zł zostało wycenione. 1700 powiedzmy w niektórych sklepach. Także edycja kolekcjonerska bez gry. Masz pudełko. Nie wiadomo jeszcze chyba, jakie to będzie pudełko. Masz figurkę aligatora różowego, masz czapeczkę z daszkiem, masz lusterko, oczywiście nawiązujące, wiesz, co możesz robić na lusterko, masz ten breloczek z żyletką, masz srebrną łyżeczkę i uwaga, żyletka była przy premierze Vice City, łyżeczka była rozdawana deweloperom, pozłacona, ci co robili Vice City albo tego dodatek do GTA 4. Lusterko też wydaje mi się, że było do Vice City. Dostajesz jeszcze piny metalowe, no to tutaj fajnie, szacun, no fajnie wyglądają. No, nalepki, oczywiście, czemu by nie. No i fizyczną mapę. No wiesz, dla mnie to jest trochę zabawne, bo w latach 90. 2000 to ta była, jak boksy kupowałeś, nie?
0: Tak.
1: Te takie rzeczy tam dorzucali. Nie wszystko naraz, ale rozumiem.
0: Znaczy mapa często była standardem. Nawet ostatnio patrzyłem, bo szukałem właśnie GTA trójki chyba, albo Vice City na klasycznego Xboxa pierwszego, to rzeczywiście tam na wyposażeniu miałeś papierową mapę.
1: No, tak. Ja wiesz, kupując GTA 5 też miałeś na premierze, też miałeś mapę papierową, to nie jest jakiś ten.
0: A rzeczywiście, wiesz, teraz sięgam pamięcią, jak tak, na Xboxa 360 mam i rzeczywiście tam jest w papierze.
1: No tak, no to zawsze było do GTA, żeby w ogóle to jest takie, żebyś sobie popatrzył, jak gra się instaluje, żebyś sobie mapę miał fizycznie, żebyś sobie się nauczył tego miasta. To był taki trochę zwyczajowo i teraz nagle powiem ci tak, to jest dla mnie w ogóle niesamowite. Bo nie ma tutaj żadnej rzeczy, która była jakimś takim nowum, nie? Tak jak na przykład, no nawet Cyberpunk miał figurkę w kolekcjonerce, tak, figurka była duża, tak, była fajnie zrobiona. Znaczy inaczej, była fajna, czy fajnie zrobiona, to już jest inna sprawa. Czymś się tutaj wyróżniała. Za te 1740 zł uważam, że faktycznie to powinna być gra albo w środku w tym zestawie.
0: Pozłacane pudełko.
1: Albo umniejszona cena o tą grę, no bo to jest niesamowite. No dostajesz, jak to ktoś powiedział, pakiet z AliExpress, nie?
0: Tak.
1: Czapka, wiesz, normalnie czapka z daszkiem, lusterko, breloczek, piny, a jeszcze, przepraszam, kieliszek do szotów. Łyżeczka taka, wiesz, no wiadomo do czego, nalepki, mapa papierowa. No to jest po prostu dosłownie jakbyś, ej, zamówmy z Chin normalnie kontener rzeczy, nie?
0: To poczekaj, ja chcę tylko przypomnieć, Command & Conquer Red Alert, właściwie Command & Conquer ten Remaster Collection, jakie tam rzeczy były w środku?
1: No na pewno więcej i lepiej niż to.
0: Tak, tam było bardzo dużo lepiej. Nie pamiętam, była taka grafika, kiedyś widziałem. Co tam jest w środku? I tam powiem ci, że było Facebook, jak były piny, były tam raz, że instrukcje, jakieś mapy, cuda na kiju. Sporo tego tam było.
1: Wiesz, problem jest taki, że jednocześnie GTA zostało, Sony zapowiedziało pady, nie? Cena tych padów, tych DualSense'ów też po prostu wywaliła w kosmos. Bo oczywiście to jest limitowane i te polskie sklepy w ogóle poszły też po bandzie. Widzę, że już teraz no, są po 400 zł, nie? Ale jeden ze sklepów to w ogóle wyskoczył z ceną 500 ileś złotych. No już teraz widzę, że przyhamowali. No ale no też takie, powiem ci, że to jest niesamowite, bo masz na przykład pada z na 20-lecie serii God of War i na przykład ten pad kosztuje, to jest limitowane na 20-lecie serii, tak pad? Mhm. 339 zł kosztuje ten pad, nie? 339.
0: A tylko... No to taka cena normalna chyba.
1: No tak, a tutaj masz z GTA 6 i ten pad kosztuje 399. Mm-hmm. Tylko dlatego, że jest, wiesz, jest w kolorkach. No my są dwie wersje, jest biały i czarno-błękitny, nie? I nie powiem, żeby były ładne te pady, ale to już jest kwestia gustu. I wiesz, to jest niesamowite, bo masz nagle, rozumiem, że masz GTA na przykład album z muzyką, nie? Mm-hmm. Co prawda nie wiem, kto teraz na CD słucha tej muzyki, ale powiedzmy sobie, że rozumiem, no bo to tak... dużo tej muzyki prawdopodobnie, tak? 34 utwory minimum z tego, co widzę na jednej płycie. No ale to zobaczymy też, ja nie wiem, ja się trochę obawiam, jeżeli chodzi o gusta i guściki są, nie? Co oni tam umieszczą w tej grze. Mhm. Ale widzisz, to jest niesamowite, że ta limitka w ogóle, ta kolekcjonerska, kolekcjonerka kosztuje 1700 zł. Nie masz gry, to rozumiem ludzi, którzy się, wiesz, irytują. Musisz zapłacić jeszcze dodatkowo za grę, więc tak naprawdę jakbyś chciał kupić jedno i drugie, to musisz
0: 2000.
1: Zapłacić 2100 nawet, nie? Bo GTA 6 w tym momencie jest wyceniane przez polskie sklepy na jakieś w ogóle prawie 400. Dodatkowo jeszcze jakbyś chciał kupić PS5 Pro, to też musiałbyś wydać 5000. No, więc tak naprawdę masz teraz, jeżeli ktoś próbuje wejść w ten cały, że tak powiem, cyrk teraz, ten rynek, to w zasadzie musiałbyś wydać 6 koła, żeby wskoczyć do tego hype trainu. Jest to niesamowite i to jest dla mnie trochę głupie, ale wiesz, no, dla towarzystwa cygando się powiesić, jak to mówi polskie przysłowie, i trochę tak uważam, że właśnie na tym Rockstar próbuje znowu ubić kasy. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który mieliśmy przy GTA 5. Dokładnie to samo. Po pół roku wydamy na pecety, ludzie znowu kupią na kolejną platformę gry i będzie super, nie? I będziemy mieli sprzedaż, będziemy się w ogóle cieszyć, wszystko będzie bajlando. Ale no nie wiem, no mam wrażenie nadal, że to jednak trochę poziom tego odrealnienia był inny, mniejszy. No bo łyżeczka, szklanka do shotów, serio, to jest takie, no już naprawdę, no nie wiem, ja pamiętam, nawet było to jedno Anno, w edycji kolekcjonerskiej było tak, był taki wiatraczek, wiesz, taką pseudo jak z gry, dosłownie model z gry elektrowni wiatrowej. I on tam miał normalnie panel słoneczny i on się postawił sobie na biurku i się kręciło, nie? Była muzyka, wszystko w ładnym pudełku, był artbook, w ogóle kiedyś były artbooki dodawane do kolekcjonerek, tak? Były naprawdę fajne arty. Teraz nagle się okazuje, że artbooki często są osobno, tak? Albo są, w ogóle to jest dla mnie niesamowite, cyfrowo. Jest takie...
0: I dostajesz PDF i jest...
1: No tak, no jest... No nie, to nie jest takie... To nie o to chodzi. Ja na przykład ostatnio było ten w Action, tak? Oni tam zwykle mają jeden, dwa tytuły na Nintendo Switcha, bo oni jakoś odkupują czy coś tam. Oczywiście były dalej wystawione jakieś tam gry takie, powiedzmy to dziecięce. Były Totally Spies, tak? Odlotowe agentki. Ale były też króliki. Ten Raving Rabbids od Ubisoftu. Mówię, o, kupiłbym 39 zł, to jest dobra gra na Switch, dobra cena gry na Switcha. I na pudełku oczywiście, że jest tylko kod kreskowy, znaczy kod, wiesz, na aktywację gry w środku. I mam takie, no, to po co ja mam kupować tak naprawdę to pudełko, nie, w tym tak. momencie? Żeby sobie stało na tym trochę, to się też miesza w ogóle jakieś pojęcia. I mam wrażenie, że teraz to, co robi Sony, jednocześnie wychodzi na to, że złożyli patent, w ogóle, wiesz, mają kiepską sytuację, rozwód z Konami, znaczy z tym, z Kojimbo, tak, Hideo Kojima, nagle się okazuje, że przychodzi do
0: Konami.
1: Do Xboxa. Dwie te gry, które...
0: Do Xbox.
1: Tak.
0: Do Microsoftu?
1: Tak. Te dwie gry...
0: Bo on przecież z Konami coś tam...
1: Nie no, to on z nimi to się... To był taki rozwód brzydki, przecież oni tam wykopali, odcięli mu dostęp do tego silnika, na którym był Metal Gear Solid 5. Oni zrobili to Metal Gear Solid, Boże, V-Rising? Nie, V-Rising, Boże, ten z zombiakami, tak? Straszny flop był. Postanowili, że dają serię do tego, do lodu, w ogóle nie będą robić gier. Przez kilka lat brali, tylko robili gry na pachinko, pieniądze się zgadzały. Zrobili teraz, zaczęli wypuszczać te Metal Gear Solid remake, te remastery, jak to zwał, tak to zwał. Niby próbują ocieplić tam sobie relacje z Hideo Kojimą. On zrobił Death Stranding 2 i teraz robi dwie gry. Jedno to jest taki po prostu Metal Gear Solid, a drugi to jest jakiś tam horror. No i Sony wysłało mu maila, że oni w zasadzie rezygnują ze współpracy. Dosłownie wysłali mu na mailem albo jakimś tam, może Teamsami czy coś tam, nie? Mm-hmm. No i taki troszeczkę szok, zwłaszcza, że to też jest zabawne, żeby były lepsze relacje i lepszy i szybszy kontakt. To biuro firmy Kojimy jest dosłownie na tej samej ulicy, co biuro Sony.
0: No, żeby pójść i załatwić.
1: Tak. No i teraz się okazuje, że Ava, która jest szefową tego, Boże, Xboxa, dosłownie dwa dni minęły, Hideo Kojima w koszulce, zadowolony, nie, już w barwach zielonych, no i oni takie, wydamy obie gry Hideo Kojimy, nie, i wszyscy takie, okej, fajnie było. Więc to jest taki straszny, że tak powiem, no wyszedł im rozwód, tak? No i pytanie, co z tym dalej? No po prostu, no mają teraz dwa IP od Hideo Kojimy, zaryzykują. A Sony w tym samym momencie, okazuje się, że rok temu złożyli patent i to teraz zostało opublikowane, że w swoich padach nowych, do prawdopodobnie PlayStation 6, 7, będzie czytnik tych płatności zbliżeniowych.
0: Mhm. Żeby...
1: No i to jest właśnie, to jest zabawne, bo reagujesz tak samo jak ja. Mówię, kurde, fajne, nie? Bo my mamy trochę inne podejście do tego, ja i tak chcę to kupić, nie? A wszyscy mówią, ale to i tak masz konto połączone, nie? A ja mówię, no, ale ja nie chcę mieć na przykład karty podpiętej pod konto Sony, tylko na przykład wolałbym faktycznie zapłacić telefonem, tak? No wydaje mi się, że to o wiele bardziej, ale dużo osób też zwraca uwagę na to, że dzieciaki mają w ten sposób łatwiej. Wezmą telefon rodziców, zeskanują i kupią sobie jakąś tam zawartość. Ja na przykład mam też takie spostrzeżenie, że na przykład masz kraje azjatyckie, gdzie masz kafejki internetowe z konsolami, tak? Nie chcesz podpinać pod konto, logować się, wiesz,
0: tak,
1: kartą.
0: Przykładasz BIP,
1: tylko przykładasz i BIP jest tyle, nie? Więc to też jest takie... Powiem tak. Rozumiem, dlaczego ludzie są podirytowani, że to jest kolejna zła decyzja Sony. Dla mnie to nie jest zła decyzja Sony. Według mnie to jest fajne, że możesz mieć taką możliwość. Rozumiem też, że rynek się zmienia na tyle, że masz coraz więcej gier chińskich, masz gacze, gdzie ludzie dokonują mikrotransakcji i to też zupełnie inaczej wygląda. Natomiast dla mnie to jest dobry ruch. Pamiętajmy, że już w pierwszym Switchu były czytnik NFC?
0: Tak.
1: Do tych figurek. Do tego, do Amiibo, tak? Więc to ja bym nie powiedział, że to jest jakaś straszna nowość, tylko bym powiedział, że to jest naturalny rozwój rynku. Natomiast rozumiem, dlaczego ludzie są podirytowani. O wiele lepszy mi się wydaje, że to jest myk niż wypuszczenie PlayStation Pulse, czyli bezprzewodowych głośników do PlayStation 5, które kosztują 970 zł.
0: Ale po co?
1: Ja pierdzielę, po prostu ta firma jest niesamowita. Dla mnie, no teraz będzie foliarstwo kompletne. Jak dla mnie, mówiliśmy już o tym chyba prywatnie, jest to po prostu niemożliwe, żeby firma w tak krótkim terminie, w tak krótkim czasowym podejmowała tak wiele złych decyzji. Według mnie to jest tak, że oni wygrali tą generację. W zasadzie udało im się też wygrać trochę poprzednią generację, więc oni się teraz dogadali, jedni z drugimi, czyli niebiescy z zielonymi, że oni teraz kompletnie przepchną niektóre rzeczy na siłę, tak żeby graczy, wiesz, utemperować, a jednocześnie ich zmusić do tego. Mm-hmm. Oni stracą tą generację, ale ci drudzy zyskają. To jest tak jak dosłownie z AMD.
0: Intel, procesory.
1: Tak, dosłownie.
0: No ale no, to brzmi jak niezła teoria spiskowa, ale przecież tak przez wiele lat było. Przecież miałeś Pentium 2, 3 jeszcze na początku też trochę. Intel rządził. Później AMD, właśnie K7-ki przemianowane później na Athlony, Durony, wszystkie te procesory, które były dobre i tanie, a były dobre, bo były tanie, można było je podkręcać, kombinować i wiesz, i tym wygrywali. po drodze Intel miał nieudane Pentium 4, które żarło dużo prądu i to tak naprawdę był koniec jego zalet. Później wypuścili właśnie, wiesz, architektura Core. To porobiło, było spoko. W międzyczasie później właśnie AMD i oni co tak co jakiś czas się wymieniają.
1: Tak, i ja według mnie to też jest dokładnie, zobacz. Było... To jest też niesamowite, bo Sony trochę wchodziło na rynek konsolowy z taką nienawiścią, z pieśnią na ustach. Wiele razy polecaliśmy tę książkę Wojny konsolowe, tak?
0: Tak, znaczy nie do końca z pieśnią wojenną na ustach, tylko...
1: Odgryź się.
0: Dosłownie biorąc odgryź pod uwagę się. Sytuację, jaka była. Pracujesz z Nintendo. Chcecie zrobić razem nową konsolę. Ty dostarczasz know-how o nośnikach CD, o tym, jak te dane mają tam być i tak dalej, jak to czytać i tak dalej. Nintendo trochę bardziej doświadczone, ma tam rzesze specjalistów, wiesz, którzy potrafią projektować chipy do grafiki, do audio, do wszystkiego. Jakoś te konsole Nintendo działały.
1: Jakoś.
0: Tak, no i w pewnym momencie Nintendo podejmuje nielogiczną decyzję pod tytułem dobra, sayonara, my to jednak robimy po swojemu. I wychodzi Nintendo 64.
1: Mhm. A Sony chciał.
0: A Sony, tak, no okej, okay, trochę się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy. Z jednej strony nigdy tego wcześniej nie robiliśmy, więc zobaczymy jak to będzie, a z drugiej strony zróbmy to PlayStation do końca sami.
1: No czy nie do końca też sami, bo chcę przypomnieć, że oni też z Panasonicem musieli robić.
0: Tak, znaczy Panasonic miał, przecież była konsola 3DO Panasonica,
1: tak,
0: która no, też nie zagrzała jakoś miejsca na rynku.
1: By jest wersja limitowana, dosłownie limitowana, bo to ile tam, kilkaset sztuk tylko zostało w ogóle sprzedanych, zrobionego przez Panasonica GameCube'a, tak? Który wygląda kosmicznie, bo to jest GameCube połączony z mini wieżą, tak? Jak mnie panie się myli.
0: Nie wiem.
1: Jest, wydaje mi się, że są guziczki i w ogóle tam masz możliwość odtwarzania muzyki, ale to jest zabawna maszynka. Natomiast, no nie oszukujmy się, deweloperzy narzekali sobie na sprzęty Nintendo, była ograniczona ilość w ogóle, że tak powiem, przestrzeni, pamięci, wszystkiego. A mimo to udało się na przykład Dooma upchnąć pierwszego na N64.
0: Tylko ten Doom jest trochę okrojony, więc... Znaczy wiesz, Nintendo tak naprawdę największy problem... miało z nośnikami, kartridżem.
1: To nie zawsze mieli problem z nośnikami.
0: Ale kartridże są fajne, mają dużo niezaprzeczalnych zalet. Możesz zapisywać sobie stan gry, odpalasz konsolę i gra ci startuje od razu, nie ma żadnego wczytywania, bo to po prostu, wiesz, chipy z grą są podpinane pod konkretne linie adresowe procesora. I on to czyta, wykonuje, działa. Więc to w dużym uproszczeniu. Więc podajesz zasilanie i ta gra od razu ci startuje. Nie ma czekania na załadowanie, na patchowanie i tak dalej. Właśnie. Ale takiej gry wydanej już nie zapatchujesz. Koszt produkcji nośnika, nawet w takiej wersji wieloskalowej, no to są pieniądze, no. Więc plus właśnie ograniczenie, bo nie wiem, kości 64-megabitowe, 128-megabitowe były w tamtym okresie drogie. Więc starano się te gry upychać jakoś tam, wiesz, jakieś kompresje, niekompresje, cuda na kiju.
1: Kolanem.
0: Więc one różnie wyglądały. No i wiesz, i były gry, które były gorsze, lepsze. Plus jeszcze jedna zaleta kartridża jest taka, jak brakuje ci mocy obliczeniowej, dorzucasz do kartridża dodatkowe chipy. Tak jak było, poczekaj, Star Fox.
1: Star Fox chyba,
0: i ale... jeszcze takie te samoloty wektorowe były na Nintendo 64.
1: Ja mam słabość do tego, wiesz, nie tylko człowiek dzieciakiem był, ale pamiętasz na przykład gry do Game Boya. Masz nagle były dodawane, na przykład był Yoshi, gdzie był akcelerometr, tak, dodany. I normalnie obracałeś konsolkę, obracałeś właśnie tym.
0: Ja to nie wiem.
1: Game Boyem.
0: W ogóle Star Fox.
1: Się obracała mapa.
0: Na festiwalu komiksów i gier ludzie Star Foxa nowego na Switcha się zagrywali.
1: Uwaga, Panasonic Q, bo tak się nazywał ten kombajn, w ogóle odtwarzał też filmy DVD. Więc to też jest niesamowite. Nie dość, że mini dyski właśnie z GameCube, to jeszcze zwykłe dyski odtwarzał, więc w ogóle niesamowita maszyna. I w ogóle taki trochę obraz lat 2000 w ogóle się świeci, jak psu nie powiem co. Front w ogóle taki metalowy, aluminiowy, więc pilot oczywiście, więc też fajne, bo to wyobraź sobie, że tyle lat wcześniej konsola, którą możesz sobie sterować normalnie pilotem, nie? Co teraz jest normą, ale to wiem, kiedy...
0: Ale do PlayStation 2 chyba był już pilot, był.
1: No tak, był faktycznie, masz rację, ale no, dodatkowo był, że tak powiem...
0: No dobra, ale widzisz, Sony no trochę się dowiedziało, trochę się nauczyło, trochę dla nich to był taki... skok nieznany, bo oni nie do końca widzieli, na co się szykują, ale widzisz, no jednak PlayStation odniosło sukces. I to sukces po pierwsze nie tylko ze względu na to, że wiesz, taka konsola nośnik CD, więc dużo, dużo więcej miejsca mamy na wszystkie asety graficzne, ale z perspektywy na przykład w Polsce PlayStation pierwsze miało jedną bardzo dobrą zaletę. Bardzo łatwo można było rzucić jakieś modchipy, coś i kupować no, pirackie gry po prostu.
1: Powiem ci, że ta wojna konsolowa też jest zabawna, bo na przykład teraz będzie premiera Call of Duty Modern Warfare 4, nie? Mm. Najlepszą informacją o tym jest to, powiem tak, jaram się, i tak nie zagram, bo nie zagrałem w poprzednie trzy części. Jara mnie jadę, że Matt Mikkelsen został opłacony jako zły charakter. Fajnie, szanuję, bardzo dobra decyzja. A druga, że w końcu ulegli społeczności, będzie w multiplayerze możliwość wyłączenia skórek.
0: Okay.
1: I będziesz miał stokowe, normalne te. Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, która może się odbić na całą resztę branży. Uważam, że to powinno być standardem przy grach sieciowych, a nie, że ja muszę się uczyć tysiąca różnych z tych, na przykład Marvel Rivals, dobry przykład, kiedy nagle się okazuje, że masz The Thing, nie? Mhm. I nagle The Thing ma skórkę venomową, ma symbiota na sobie. Ja nie wiem, czy to jest symbiot, bo ja nie wiem z daleka, jakiś czarny blob na mnie leci. Nie wiem, czy to jest venom, czy nie venom i mam teraz zgadywać, nie?
0: Tak.
1: Irytujące, jak jasna cholera. Ale z tej całej sprawy właśnie zabawne jest to, że jeden ze sklepów w Polsce wpadł na pomysł, że będzie premiera Call of Duty Modern Warfare 4, nie? Więc wrzucili limitowaną edycję PlayStation 4 z Modern Warfare 2 na promocję.
0: Okej.
1: Okay. Szukając, wiesz, możliwości, że może ktoś się na święta, wiesz...
0: machnie.
1: O dwa numerki, nie?
0: Znaczy ja myślę, że tu nawet nie machnie się na święta, tylko bardziej oni właśnie do kolekcjonerów, do tych wszystkich ludzi, co to...
1: No nie jest cena kolekcjonerska nadal, uwierz, to nie jest jakaś dobra cena, natomiast właśnie bawi mnie sam mechanizm po prostu. Powiem ci też, że to strasznie mnie trochę tak kłuje, bo na przykład widziałem pozytywne, straszne głosy o tym, że oj, na Switchu 2 pojawi się teraz, Shadow of Mordor, nie?
0: Mm-hmm.
1: Jedna i druga część chyba, jak nie pamięć nie byli. Mówiłem, no fajnie, bardzo dobre gry. Bym sobie ograł mobilnie, nie będę ukrywał. Trochę żałuję, że w ogóle dalej tej franczyzy nie ciągną i Warner Bros. Trzyma łapę na tym, na systemie tam... tam walczyłeś... System Nemesis, tak? Walczyłeś z przeciwnikami, się dostosowali do twoich możliwości. No ale przepraszam cię, te gry były nie dość, że do zgarnięcia za darmo. Rozumiem, że to cena uczciwa, ale rozumiem, że nie musisz. Ale wycenianie jednej gry, która miała premierę 10 lat temu? Jak, coś takiego?
0: Ale wiesz,
1: na 108 zł?
0: Kolekcjonerzy, oni czasem zapłacą dużo.
1: Ale to jest pieniędzy. Tylko cyfra.
0: Nie, no to lipa.
1: No to wiesz, to jest dla mnie takie, no ale wiesz, to tak jak Skyrim teraz na promocji był na Switchu za 127 zł, coś takiego.
0: Dużo.
1: No wiesz, no, ja akurat troszeczkę rozumiem, no bo to jest takie... Mam wrażenie, że w tym momencie tworzy się nowa kategoria też gracza, bo wiesz, ludzie coraz bardziej chcą kupować fizyczne wydania, tak? Ale też wyobraź sobie, że mimo wszystko Sony na przykład mówi, że musisz teraz raz na 30 dni, czy tam 60 łączyć tą konsolę z internetem, tam zaktualizować. Tak samo jest na przykład Netflix, Amazon i inne te. Amazon ma teraz na przykład taki system, że możesz ściągnąć odcinki na telefon albo tablet, ale jak zaczniesz oglądać ten odcinek, to on ci wygaśnie w przeciągu 48 godzin.
0: Okej.
1: Okay. No, żeby zwolnić ci miejsce. No, troszkę rozumiem tą decyzję, ale też takie, no nie wiem, no ja nie jestem taką osobą, żeby wracać do jakichś tam rzeczy, żeby sobie oglądać po ileś razy, ale wyobraź sobie, że robisz recenzję, jedziesz tam, wiesz, w trakcie i się okazuje, że twój odcinek zacząłeś oglądać, został wyrzucony. Netflix też wiem, że tam jest jakieś w ogóle logowanie, nie logowanie.
0: Ograniczenie też.
1: Ja wiem, że tych ludzi, tak, pracujących na przykład, nie wiem, w kopalniach, w górach, co tam, wydobywających ropę naftową, na statkach, nie jest dużo, ale jednak oni też stanowią dość jakiś tam procent graczy.
0: No tak, ale wiesz, żyjemy w XXI wieku, no wiesz, na przykład takie platformy wiertnicze, no to nie są, są na odludziu. Ale mamy Starlinki,
1: ja
0: mamy
1: wiem.
0: Inne sposoby, to nie jest tak, że jesteś skazany na jakiś, wiesz, drogi internet satelitarny, który kosztuje krocie za megabajt. czy telefony satelitarne, żeby skontaktować się z rodziną, w tej chwili są możliwości.
1: No ja wiem, że są, ale to takie troszeczkę, wiesz, mamy dobre rozwiązanie, które działa. Wideo po prostu gra w pudełku, nie? I żeby ją włożyć i po prostu, żeby w nią grać. Bawi mnie, bo widziałem w ogóle wpis a propos na jednym fanpage'u giereczkowym, bardzo fajny w ogóle, nie pamiętam teraz nazwy, że konsolarnia chyba, że on w ogóle wrzucił zdjęcie z jakiejś platformy naszej polskiej typu OLX, że jakby ktoś miał dokładnie tak, coś takiego, on chętnie odkupi. I była konsola przerobiona pod standardy polskiego systemu więziennictwa, co mówiliśmy parę razy, za muszę sprawdzać w ogóle. Tak? I bawiło mnie, bo jednocześnie on to było PlayStation 3 kosztujące 400 zł. Z tymi zablokowanymi portami USB.
0: Z usuniętymi. Często jest tak, że one są wycinane fizycznie dremelem.
1: To tutaj były przepchnięte do środka obudowy, jakoś i tam była plomba, żeby była wydana zgoda. Był wprowadzony w zasadzie chyba pad na kablu, czy jakoś tak było zrobione, żeby nie można było. Reszta właśnie tych portów była zakrojona. No i mówię, dobra, fajnie. Bo zobacz, masz konsolę, która spełnia warunki więziennictwa, czyli jest zgodna z tym prawem, a jednocześnie była ta konsola przerobiona.
0: Bo wiesz, teoretycznie, jakiś czas temu czytałem to, to rzeczywiście ona ma być niemodyfikowana w żaden sposób, jeśli chodzi, wiesz, o uruchamianie pirackich gier i tak dalej. Ale wiesz, że tak powiem, który ze strażników zwróci na to uwagę? On popatrzy, ok, porty USB zaplombowane, wycięte, nie ma kontaktu ze światem, spoko. Bo tak naprawdę to głównie o to chodzi. Co ciekawe, są firmy, które zajmują się, jak sam określałem, profesjonalnym dostosowywaniem konsoli do używania w zakładach karnych. Część robi to w brzydki sposób, właśnie dremelem wycina porty czy coś tam, a część rzeczywiście robi to w taki sposób, że później tą konsolę można przywrócić do stanu fabrycznego, nie?
1: No jestem ciekaw w ogóle.
0: Kiedyś
1: właśnie
0: chyba Techman miał odcinek o...
1: Tak, o przezroczystych,
0: o sprzęcie
1: bardzo
0: elektronicznym,
1: bardzo
0: to był bardzo dobry odcinek. Co ciekawe, właśnie zarówno w UK, jak i w USA, sprzęty, które mają być eksploatowane w zakładach karnych, no to mają przeźroczystą obudowę, żeby było widać, czy tam kontrabanda nie jest, wiesz,
1: nie jest
0: wrzucana do środka.
1: Tak.
0: No. A w Polsce rzeczywiście te konsole są rozkręcane, są oglądane i później właśnie są plombowane.
1: Słuchaj, ale jak już jesteśmy przy takim temacie kontrabandy, ja bym wrócił, bo mówisz, że do seriali wróciłeś. Mówiłeś właśnie, że zacząłeś...
0: Altered Carbon.
1: Altered Carbon, o którym już wiele razy mówiliśmy, bardzo dobre rzeczy. Uważam, że pierwszy sezon jest chyba jedną z najlepszych rzeczy, jaką Netflix zaserwował. Drugi sezon to robi robotę, chociaż...
0: Tak. On trochę nadgania resztę.
1: Tak, tu też dużo osób troszeczkę wyżywa się, że Anthony Mackie przejął rolę i to ten, a to taka by trochę miała być idea w ogóle tej serii książek i tego serialu, żeby zbierzemy, jak i trochę Doctor Who. W ogóle, żeby było zabawniej. Doctor Who już mówiliśmy, że będzie włożony do tego, do lodu.
0: Do lodówki.
1: Okazuje się, że odpalili przetarg na 28-29. Że możesz złożyć ofertę, tak? Tylko że na razie jakoś mało które studio złożyło ofertę.
0: Znaczy wiesz, to jest franczyza, która była przeeksploatowana moim zdaniem w ostatnim czasie. Już tak za bardzo nie było pomysłu, co dalej z tym zrobić, więc dobrze by było. No wrzućcie go na 5-10 lat do lodówki i później myślę, że wszyscy przywitają z oklaskami.
1: No dobra, to jeszcze jakie seriale odganiasz w tym momencie?
0: Więcej nic za bardzo, bo wiesz, jakoś sam próbuję właśnie cały czas Seven Days oglądać, ale to...
1: No to dobry rogalik.
0: Różnie mi to idzie, więc póki co chyba jestem na 7 czy 8 odcinku pierwszego sezonu. Sezonów są chyba 3 albo 4, więc jeszcze trochę zostało do nadrobienia. No i tak, no tak to wygląda, jeśli chodzi o seriale, wiesz. No.
1: No to ja ci powiem tak, wybieraj, bo ja w tym momencie jestem w wielkim szoku w ogóle to, co się dzieje na Amazonie, bo to jest tak, trochę bym powiedział, wszyscy trochę marginalizują Prime'a. Natomiast tak, ja w tym momencie sobie tak trochę sentymentu odpaliłem sobie House'a, obejrzałem sobie parę tych pierwszych odcinków, nie, takie... W końcu obejrzałem. Tak, w końcu obejrzałem też przedostatni sezon, kiedy House, uwaga, wielki spoiler, trafia do więzienia, bo pamiętam, dlaczego trafił do więzienia, nie pamiętam, co się działo potem. Taki mocno gorzki, bym powiedział, trochę finał tej historii. No i wszyscy wiemy, jak się kończy House, nie? To też jest taki mocny ten. Udało mi się nadgonić Richera, który w ogóle dostał spin-off Nigley z tego kobitka, która pracowała w wojsku właśnie z tym, z Richerem. Ona pracuje jako detektyw. Ona się pojawiła w pierwszym, drugim i nawet trzecim sezonie, więc to też jest ciekawe. I ona dostała spin-off, ona jest bohaterką spin-offu. Ja od razu podchodziłem negatywnie, bo to jest, o Jezu, znowu zrobili spin-off do, wiesz, do głównego tematu. Ale powiem ci, że jest o tyle ciekawie, że tutaj bohaterka, wiesz, z tym takim podejściem wojskowym, bo ona była w wojsku właśnie z Richardem. Oczywiście Richard pojawia się w pierwszym i ostatnim odcinku, żeby podkreślić, że to jest, wiesz, świat Richarda, nie? I że jest na podstawie postaci, która była w książkach, nie? Już teraz nie pamiętam, czekaj, Richarda to Karn pisał? Nie, Karn, ten.
0: Nie mam pojęcia.
1: O Jezu, dobra, no ja wiem, jest na podstawie książek, nie? Oczywiście któryś tam już teraz, no, już nie pamiętam. Może znajdę to. Dobra, wiem, wszystkie te są. Jest Richard na podstawie książek, jest Jack Ryan na podstawie książek.
0: No, akurat to Tom Clancy Ryana.
1: Nie?
0: Tak.
1: Tak?
0: Jack Ryan jest Clancy'ego.
1: Okay, no, sorry, zapomniałem, no, że też nie to podstawa. Jest jeszcze The Terminal List z tym, Boże, nie z Pattisonem, tylko z tym, który notabene też dostał spin-off, a za 20 parę dni będzie drugi sezon. I co? Mamy Richarda, który w pierwszym sezonie rozwiązywał sprawę morderstwa swojego brata w jakimś tam kompletnym zatyłku Stanów Zjednoczonych. Drugi sezon, gdzie nagle się okazuje, że musimy ściągnąć ekipę, bo ktoś likwiduje nasz oddział wojskowy, byłych członków tego żandarmerii. Trzeci sezon, gdzie nagle się okazuje, że Richard zostaje poproszony o pomoc w rozwiązaniu sprawy handlarza dywanami. Oczywiście łatwo się domyślić, że gościu nie handluje dywanami. To bym powiedział, że to był taki dla mnie trochę najsłabszy sezon. No i jest czwarty sezon, gdzie był fajny. Richard w ogóle, bym powiedział, że to jest kompletnie trochę ścigany, pozazdrościli chyba scenarzyści. Ucieka przez całe miasto, rozwiązuje intrygę, politycy, gościu startuje na prezydenta Stanów Zjednoczonych, tutaj terroryści, w ogóle kobieta popełnia samobójstwo, trzeba, i on próbuje się doczłapać do końca tej historii, dowiedzieć się, dlaczego ona sobie odebrała życie, o co chodziło. No i właśnie jest Nigley, ten spin-off, który, powiem szczerze, że właśnie ten Francis ma, właśnie sobie na ściągawkę zrobiłem, Maria Sten gra właśnie Francis, która jest prywatnym detektyw w Chicago. I fajny jest wątek, bo okazuje się oczywiście standardowo, jej przyjaciel z dzieciństwa umiera pod kołami metra. No i wszyscy mówią, był naćpany, nie? I to wina po prostu narkotyków i ona oczywiście, że coś tutaj nie gra, nie? Okazuje się, że oczywiście kwestia jest dość dziwna, no bo okazuje się, że on był na farmie, a farma jest prowadzona przez, oczywiście, jak kto może prowadzić taką farmę z odwykiem, ze wszystkim? No, organizacja pseudoreligijna, tak? No i masz guru, który dowodzi tym wszystkim, ona próbuje rozwiązać tę sprawę. I powiem ci, że akurat tu jest dość ciekawy jeszcze taki wątek poboczny bohaterki, bo ona ma fobię, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, tak? Ona po prostu nie jest w stanie nikomu podać ręki i to też jest takie, ona jest samotna, ma ojca, który jest w szpitalu, umiera i tak, wiesz, jeszcze dodatkowo drama rodzinna się włącza. Ja miałem takie, mówię, tak spin-off jak spin-off, a później się nagle okazuje, że ja obejrzałem w ciągu tak naprawdę dwóch wieczorów całą serię. I ta historia naprawdę się fajnie kleiła i było dość ciekawe i było takie trochę, bym powiedział, taki przedsionek do dalszej kontynuacji, że jest cała ekipa, tak? Stworzyliśmy nową ekipę, która sobie może tam działać. No i mówię takie, kurczę, mam taki głód, nie? Coś bym jeszcze obejrzał. No i właśnie patrzę na Prime'ie Jack Ryan. No ale Jack Ryan 3 sezony, polecałeś, mówię,
0: tak,
1: dobra.
0: Tak, bardzo dobry.
1: Muszę się za to zabrać, ale kliknąłem przez przypadek na Terminal List, bo wyskoczyło, że będzie drugi sezon. Ja myślałem, o fajnie, dobra, no to trzeba nadgonić, powiedzieć, jak to w ogóle jest. Jest też Mroczny Wilk, spin-off, nie? I ja takie, Boże, co to w ogóle, o co tu chodzi, nie? No i oczywiście jest Terminal List, który jest na podstawie też książek, chyba właśnie Kara. Tutaj akurat głównym producentem i główną rolę gra Chris Pratt, który jest szefem, dowódcą jednostki Navy Seals, nie? Już od razu grubo. No i pierwszy odcinek dosłownie to jest tak, że zostają wysłani do Syrii i tak naprawdę wpadają w zasadzkę i cały zespół w zasadzie zginie w tej zasadzce. I siłą tego serialu jest to, że główny bohater ma zwidy i o mamy, trochę PTSD, trochę problemy z głową i tak naprawdę nie do końca wiemy, co jest na początku prawdą, co nie. I troszeczkę komu mamy wierzyć, czy w zasadzie, czy oni robią z niego szaleńca, czy on ma PTSD, czy faktycznie tak się wydarzyło. I on próbuje dociec tak naprawdę, kto za wszystkim stoi. Tak jak, wiesz, nie to, że został spalony, tylko kto próbuje go w zasadzie, wiesz, ukatrupić, a jednocześnie kto ukatrupił całą jego ekipę. No i jest 8 odcinków wypełnione właśnie akcją, jest 8 odcinków właśnie, jak to nagle się okazuje, że góra próbuje wszystko zamieść pod dywan. No i główny bohater, właśnie Reese, fajnie, idzie po prostu po trupach, jest, bym powiedział, taki typowo story zemsta, męska, wiesz, nie mam nic, wszystko straciłem, wiesz, nagle się okazuje, że główny bohater nieogolony kompletnie, ale tam, wiesz, ukrywa się w krzakach, walczy z jednostkami, wiesz, a to policja, a to SWAT, a to coś tam, tak. Idzie cały czas do przodu, no i w pewnym momencie terminal list to jest po prostu lista tych osób, które on, wiesz, ma na tej swojej liście, że próbuje ich ukatrupić, no bo oczywiście musi się zemścić, ale też nazwa serialu jest taka tak powiem, troszeczkę przekombinowana, a jednocześnie nieprzekombinowana, bo on ma guza mózgu, to nie jest spoiler, bo to pierwszy odcinek dosłownie, więc i on to ukrywa przed resztą rodziny i przyjaciół, którzy mu pomagają się zemścić, że on w zasadzie też ma czas ograniczony, więc ten terminal list to też jest takie, że tak, jak został mi jakiś tam czas. Ten serial jest teraz na 7 miejscu, nawet przebił tego Jacka Ryana przez jakiś czas na polskim właśnie Prime. Ja powiem szczerze, że to jest dobry tytuł.
0: Tak, no to tu teraz, ale właśnie jeszcze, bo tak pokładało mi się po głowie, że miał być jakiś film zrobiony.
1: Ale zobacz.
0: I tak jak właśnie Jack Ryan serial z Krasińskim 4 sezony, to w tym roku też wyszedł właśnie Tom Clancy Jack Ryan Wojna Duchów, gdzie też Ryana gra Krasiński.
1: Ale Jack Ryan, no nie? Terminal List, Richard.
0: I będę chciał obejrzeć.
1: Właśnie. Zobacz, Amazon nagle, wszyscy tam, o Jezu, oni zrobili to, chcą robić tego Władcę Pierścieni. Oni w tym momencie za chwilę zrobią ekranizację wszystkich książek z lat 70-tych, 80-tych, tych takich wojskowych, amerykańskich. Ja, ale to jest zabawne, bo oni w tym momencie trochę stają się monopolistą, nie?
0: Bo robią to dobrze, wiesz, no, plus tak jak właśnie serial Jack Ryan, to oni robili od 2018 roku do 23, więc trochę czasu już minęło. Natomiast teraz właśnie ten film, gdzie jak wrócisz pamięcią, to ekranizacji filmowych było więcej, bo miałeś sumę wszystkich strachów, Czas Patriotów, czy Polowanie na Czerwony Październik i pewnie jeszcze dużo rzeczy.
1: Wszystko z Harrisonem Fordem? Harrison Ford.
0: No nie, w Polowanie na Czerwony Październik grał Sean Connery i tak, Alec też. Baldwin, więc no tutaj to wiesz, insza inszość, natomiast rzeczywiście trochę tego było. Więc
1: tak, tylko wiesz, dla mnie też jest zabawne, bo na przykład porównując jakościowo Richard w porównaniu do Terminal List albo Jacka Ryana, to jest Hallmark. To jest normalnie jakoś Hallmarku. I nie ma w tym trochę nic złego, bo zobacz, dostaliśmy 4 sezony. Terminal List, który był w 2022 zrobiony, no to teraz dopiero dostaniemy drugi sezon. Więc ja też mnie trochę bawi, że dostajemy serial, który wychodzi co roku, jak najbardziej to akceptuję, i dostajemy serial, który wychodzi raz na 4 lata, bo kosztuje swoje.
0: Tak, i też właśnie Babol, bo w sumie wszystkich strachów, no to Ben Affleck grał Ryana, natomiast właśnie w Czasie Patriotów i w Stanie Zagrożenia Harrison Ford.
1: Harrison Ford, tak.
0: Tak, i pierwszy to właśnie był Polowanie na Czerwony Październik zekranizowany, więc tak naprawdę jeszcze mamy sporo rzeczy do zrobienia.
1: To co, nadganiamy?
0: Tak, bo ja mam choćby właśnie Teorię Chaosu z Chrisem Pine'em do obejrzenia. No i ten nowy, ten Ghost War właśnie z Krasińskim.
1: Tak? To też jest...
0: Tak, no teraz w 26 wyszedł film, tak.
1: To jest film w ogóle?
0: Tak, film.
1: Czyli co, nie zrobili nowego sezonu?
0: Prawie tylko 2 godziny. Godzina 45 film i on jest na chyba na VOD jakimś leży.
1: Czyli w zasadzie zamiast zrobić zrobić sezon cały, to oni zrobili taki kinówkę.
0: Nie, tam zamknęli, wiesz, jak obejrzysz tam te 4 sezony Jacka Ryana, to jest zamknięta historia, to już tam teoretycznie można by było dalej ciągnąć, ale właśnie zrobili dobre zakończenie, ja jako fan ucieszyłem się, że tak to ogarnę.
1: Okej, okay, dobra. No ja powiem szczerze, że ja strasznie uwielbiałem jeszcze jak Tom Clancy właśnie żył, nie? Powiem szczerze, że na przykład wszyscy się zachwycali tym Splinter Cellem. Ja chwyciłem, o dziwo, były wydane po polsku 3 części czy 4. no, różne wydawnictwa zaczęły w ogóle podkupywać, różne były wydania. Ja kupiłem właśnie, właśnie Chaos Theory i wcześniej jeszcze dwie. To powiem szczerze, że dziwnie mi się czytało. W ogóle nie powiem, że książki nie miały nic wspólnego z grami, ale zupełnie inny właśnie feeling był tego.
0: Ale to tak samo z innymi. Czy Polowanie na Czerwony Październik? Wiesz, inaczej. Robisz ekranizację, musisz się zmieścić w 2 godzinach. I pominięto bardzo dużo smaczków. Tak samo na przykład Suma Wszystkich Strachów. To są 2 tomy. Dużo.
1: Tak, film jest dobry, ale strasznie.
0: W filmie masz co, detonujemy atomówkę na stadionie tak. I tak naprawdę pach, pach, pach, po łebkach lecimy, a w książce masz opisane te przygotowania, to jak tam, wiesz, z Bliskiego Wschodu ludzie ogarniali to, wynajęli, wiesz, inżyniera z Niemiec chyba, ile dobrze pamiętam, który miał im przygotować dokładnie, wiesz, tam rdzenie uranowe, to wszystko, wiesz, koleś, który jest obcykany w tym. I tam akcja rzeczywiście trochę bardziej się ciągnie, ale ciągnie się w taki przyjemny sposób, że Clancy pisał tak, że on ci dawkował, ale dawkował w ten sposób, że ty nie czułeś tej irytacji, że jest za mało, tylko to szło tak, jak powinno, wiesz.
1: Tak, tak.
0: Nadążałeś zjadać wszystko i moim zdaniem to było dobre i no szkoda, że nie żyję, ale książki właśnie plus gry, które później powstały, czy choćby cała seria tych Rainbow Six, Tęcza 6.
1: Tak, tylko wiesz, to później Ubisoft z jednej strony utrzymał jego z HD już przy życiu, ale jednocześnie zobacz, że to już z Tomem Clancym nie ma nic wspólnego. Tak. Rainbow Six Siege to nie ma z Tomem Clancym za wiele wspólnego. Splinter Cell też został wrzucony do lodu. Ja tylko, mnie bawi, bo całe szczęście, że Tom Clancy nie skończył tak jak... jest taki Cliff, co pisze tę serię o statkach, zawsze masz...
0: nie wiem.
1: Jest jeden taki twórca, co właśnie on co roku wydaje... Tak, Cliff Kessler, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale właśnie amerykański autor, który właśnie zawsze są, wiesz, morderstwa jakieś, a to coś tam. I zawsze właśnie, nawet wiesz, gdzieś ląduje. I zawsze jest tak, że się akcja dzieje, wiesz, ze statkami albo coś jest wspólnego ze statkami. I to wiesz, na wszystkich tego okładkach i jego książek są właśnie te statki. Wydaje mi się, że Kessler właśnie, ale to jest aż prawdę. I bawi mnie to, bo to jest takie, wiesz, kiedy autor nie pokazuje swojego jakby tam konika, tak? No ale jednak pokazuje tego konika, że jednak, wiesz, możesz być specjalistą od danego tematu, ale też jest takie, ja bym się zmęczył, powiem ci szczerze. Tak. Ja bym nie mógł po prostu cały czas... A nie, przepraszam, on też robił też inne rzeczy, ale to... tak, Cliff Kessler, Wektory Władzy. I masz ten radziecki, ten... jak się nazywał ten? Oktoplan? Czy taki wielki ten samolot taki, co nie latał, tylko nad wodą się unosił?
0: Nie wiem. No to są hydroplany.
1: Tak, hydroplany.
0: Takie,
1: tak.
0: Co nie mają kół, tylko pływaki.
1: Jest Cliff Kessler, Cienie Korsyki. Też jest właśnie II wojna światowa. Cliff Kessler, Diabelskie Morze. I masz tego, zatopiony z ten samolot z II wojny światowej na morzu. Cliff Kessler w ogóle to tak. To na podstawie Sahary zrobili film. W ogóle, żeby było ciekawe. No ale on w ogóle właśnie bardzo dużo takich miał właśnie w pewnym momencie statek. Nie, wszystko ze statkami związane. A widzę, że on nie miał statki, miał też więcej innych. W ogóle to jest ciekawe, nie wiem, teraz patrzę, pamiętasz okładki do książek z lat 90. To jest taki styl nie do podrobienia, to jest taki, troszeczkę żałuję tego.
0: Wydawnictwo Amber szczególnie, ono takie miało, tak jak sobie zobaczysz, to tak.
1: Jestem ciekaw, czy to jest fantastyka, Jezu, ja po prostu nie mogłem na to patrzeć w ogóle, a później takie, teraz jak patrzę na tę fantastykę wydaną w latach 90, że ktoś musiał usiąść i musiał to zrobić, ręcznie, tak? To nie było tak, że wygenerował. Fantastyka, zobaczmy, co oni takie mieli. O, panie.
0: Co ciekawe, Kesslera Amber wydawał. Właśnie teraz sprawdziłem.
1: No, ale wiesz, karabina Avalonu. Jezu, po prostu, ach. Oni bardzo dużo wydawali, nie?
0: Tak.
1: I to fantastyki, i sensacji. W ogóle rynek książkowy mocno się w Polsce zmienił. W ogóle o tym można to zrobić cały podcast tylko, nie? Mówiąc o tym, jak się to wszystko pozmieniało. Ale dobra, to jaka była twoja ulubiona seria?
0: Jeśli chodzi o tego typu pisarzy?
1: Tak.
0: No, bez wątpienia Jack Ryan, jeśli chodzi o książki, bo tak naprawdę to no, Clancy zrobił to dobrze i bardzo fajnie to się czytało. Plus kolejna sprawa jest taka, że też w książkach Ryan jest przedstawiony, znaczy to jest ciekawe, bo wiesz, masz książki na przykład Kardynał z Kremla, Głęboka zimna wojna, później gdzieś tam, wiesz, trochę zahaczał lata 90. Tak naprawdę ciężko było też ustalić, w jakim wieku jest ten koleś. Na przykład taki Krasiński, no to jest dosyć młody aktor i pasuje. Na przykład z kolei Harrison...
1: No nie wiem, czy taki młody zaraz.
0: No, Harrison Ford też pasował, więc no, to robiło robotę.

0: podobać, a jak sięgnie po książkę, to dopiero zobaczy, ile wątków bocznych gdzieś tam zostało pominiętych i tak naprawdę z czym się dopiero zderza.
1: Dobra, dla mnie, jeżeli chodzi o film, jeżeli chodzi o sumę wszystkich strachów, wielki spoiler alert, jak teraz wszyscy sobie, kto chce obejrzeć, niech sobie teraz uszy zakryją. Dla mnie bardzo dobrą rzeczą, którą robi ten film, jest to, że pokazuje troszeczkę, no jest happy end amerykański, że nie dochodzi do konfliktu pomiędzy oboma supermocarstwami. Bo w ogóle na tym polega film, że zostaje przemycona głowica termonuklearna, dosłownie, że film się zaczyna tak samo jak książka, że w latach 50-tych, 60-tych zaginęło ileś głowic nuklearnych, tak?
0: Ale jest. Amerykanie nawet...
1: 60 chyba jest, na tej lista jest, nie?
0: Amerykanie mają na coś takiego nazwę, Broken Arrow.
1: Tak. I na Bliskim Wschodzie.
0: To nie jest tak, że właśnie zgubili jedną czy dwie bomby.
1: 60.
0: Tylko to praktycznie 60. masowo. No,
1: 60, tak. 60 no. Nadal jest na liście i właśnie okazuje się, że na Bliskim Wschodzie gdzieś tam odnaleziono samolot leciał, miał misję treningową, zgubił chyba bombę, tak? Czy rakietę? No, z głowicą. No i oni tam odkopali, terroryści się dogadali, zabrali to, przemycili do Stanów Zjednoczonych. I dla mnie najlepszą cechą tego filmu jest to, że pokazuje detonację tej głowicy. I pokazuje tak naprawdę później działania, bym powiedział, takie, jak próbują sobie poradzić te służby naziemne, jak próbują, jak właśnie stan kryzysowy, jak ci terroryści, się okazuje, że za nimi stoi jeszcze inna organizacja, która próbuje skłócić Stany Zjednoczone z Rosją i że to wszystko prawie się udaje, tak? Ale tutaj główny bohater, wiesz, wychodzi prawie jak w twierdzy, wiesz, z dwoma flarami, wiesz, amerykański happy end, ale właśnie dla mnie to było mocno taki, wiesz, no ludzie w kinie musieli mieć niezły mindfuck, nie? W końcu, wiesz, w takim filmie hollywoodzkim, że w zasadzie doszło do eksplozji, nie? Więc ja szanuję, że twórcy postanowili, że wykorzystać ten motyw i nie ugrzeczniać go. Natomiast, no, czy my się w ogóle z tego czegokolwiek nauczyliśmy z tego filmu? No nie. To jest duży problem. I właśnie mam wrażenie, że autorzy tacy jak Clancy, czy Carr, czy nawet Higgins, chociaż Higgins to raczej on II wojnę światową opisywał, oni po co podkreślali nie tylko to, wiesz, że to ma być akcyjniak, to ma być wiesz, powieść sensacyjna, ale oni też tam pokazywali tak naprawdę te elementy takiej wojny psychologicznej, ale też takiego niedoceniania. Zobacz, że Sam Fisher, czy nawet właśnie tego, czy na przykład no, Richard, czy Ryan, to są wszystko osoby, które szły jak burza przez całą swoją karierę, cały czas służyły państwu, a później w zasadzie okazuje się, że się nie zgadzają z pewną linią, bo pewne rzeczy są nie do przeskoczenia, bo są nie okej, bo wiesz, dotyczy ludzi albo innych osób w armii i zostają wykopani, tak? Nagle po iluś tam x latach służby oni są kompletnie wyrzucani do tego, na śmietnik historii. Mhm. I mam wrażenie, że ci wszyscy tak naprawdę twórcy z dużym szacunkiem odnoszą się do służb mundurowych i pokazują, że no, możesz być bardzo dobrym wojskowym przez 20 lat, ale wystarczy ci 2 dni, w którym się nie zgodzisz ze swoimi przełożonymi, albo będą próbowali cię skreślić i nagle się okazuje, że jesteś tak jak właśnie na The Terminal List po prostu zostajesz skreślony. O, z takich tych rzeczy, Boże Chryste Panie, ja wiem, że polecam.
0: To jest polski film, tam właśnie główną rolę w stopniu kapitana gra Janusz Habior. Ostatnie piętro, film trudny, ciężki, kopie w głowę. Jak to właśnie zostaje zwolniony ze służby właśnie tytułowy bohater. I on się barykaduje z rodziną w domu.
1: Bo tam
0: ma mikrospoiler kochanek żony, tam i że wiesz, że wszyscy przeciwko nim, tak, no jest... film trudny, ciężki.
1: Ale to wiesz, że to niestety to, było
0: ale była,
1: w Polsce.
0: Była taka sytuacja.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, to nie jest niestety ten, ale właśnie bardzo dobrze, że to właśnie takie rzeczy się porusza. Dla mnie, jak ktoś chce taki bardziej, mówię, polecam tę serię wielokrotnie, usiadłem, żeby go skończyć w końcu, no bo jest na Disneyu teraz. Polski tytuł to Tożsamość szpiega, a to jest Burning Notice, czyli po prostu, że zostaje spalony. Bardzo dobry serial, mocno komediowy, nawet Campbell gra tam przyjaciela głównego bohatera, więc obsada jest fajna, akcja jest fajna, pokazuje właśnie, jak główny bohater był agentem CIA prawdopodobnie i nagle się okazuje, że podczas jednej misji no, został spalony, tak? Dostał telefon, że nie ma kasy, radź sobie sam, zostałeś spalony. Udaje mu się tylko uciec z tego kraju afrykańskiego, jak mnie pamięć nie myli, wsiada do samolotu, oni tam go, że tak powiem,

0: ogłuszyli, no i go wyrzucają w Miami. Jest takie, nie wyjeżdżaj z Miami, będzie okej, okay, ale masz się nie ruszać, masz być po prostu w tym Miami i tyle, tak? No i później tam okazuje się, że tam znajomi mu pomagają i zostaje takim, bym powiedział, trochę jak Magnum, tak? Że ludzie, wiesz, znajomi znajomych przychodzą, żeby tam pomóc, a to coś tam. I wiesz, dosłownie za $1000, za $2000 on rozwiązuje takie mocne sprawy, ale też tam jest niesamowite to, że ten gościu, który teraz na TikToku, na Instagramie, taki, wiesz, ten gościu, którego wywalili CIA, co on robi teraz, wszystkie te takie materiały. On właśnie mówił, że był wielkim fanem tego serialu i nawet się odzywał do scenarzysty i się nagle okazało, że jakoś przypadkowo lecieli tym samym samolotem do Miami. No i on zaczął pytać, jak to jest, że ten serial jest tak bardzo szczegółowy i tak bardzo dobrze opisuje, wiesz, mechaniki, które działają w służbach wszystkich. Kto jest konsultantem? No i scenarzysta tak patrzy na niego, taki uśmiechnął się. Nie mamy konsultanta. Ja po prostu od dzieciaka, jak miałem 5 lat, to właśnie siedziałem właśnie z książkami, Klesiego, całą resztę.
1: Jesteśmy przy takich historiach, to przecież Kubrick...
0: Kubrick to jest w ogóle...
1: Ta organizacja...
0: NASA?
1: Nie NASA. Dobrze mówię, to jest Kubrick? Tak, bo to jest... Poczekaj, to jest Kubricka? Doktor Strangelove? Chyba tak. O czym mówi, nie pisze. O, klawiatura mi się odłączyła. No, akurat w takim momencie. Tak, ale z tego co pamiętam, to Doktor Strangelove, tam większość scen narady z szefów sztabów zjednoczonych dzieje się w War Roomie. Plus ten chyba B-52, o ile pamiętam, bombowiec, na którym właśnie rzucają tą bombę. Wojsko amerykańskie zarzuciło Kubrickowi, że musiał mieć jakiegoś szpiega coś, bo zarówno War Room, jak i wnętrze bombowca zostało bardzo dobrze odwzorowane, w dużym stopniu zgodne z rzeczywistością.
0: Ale Kubrick miał wiele problemów takich, on był za bardzo perfekcjonistą właśnie. Znalazłem. Właśnie konsultantem do tożsamości szpiega był John Kiriakou od trzeciego sezonu. Mhm. Właśnie on taki trochę postawił sobie za ten, że ja muszę pracować z wami, bo właśnie jest zbyt dobrze zrobiony ten serial. Chociaż powiem szczerze, muszę właśnie nadrobić, ale mam wrażenie, że od trzeciego sezonu, jak on został konsultantem, to tam jest za bardzo... ten serial trochę stracił tej
1: koncepcji. Za technicznie.
0: Do tego komediowego sztynetu. Bo tak to trochę bym powiedział, trochę przypomina drużynę A, nie? Rozwiązujemy sprawę, pomagamy, a tutaj jakaś mafia, to coś tam i takie kolejna sprawa. No i też jest fajne, bo cały czas śledzisz, kto go spalił, nie? Główna tak. Ta, w ogóle co się stało, więc to też jest bardzo fajny motyw, do którego możesz wracać. Dobra, padła ci klawiatura, więc trochę dopływajmy do brzegu. Kapitanie, mój kapitanie, dlaczego warto pozostać w piwnicy albo z niej wyjść?
1: Promocje na Gogu, nie powiem wam dokładnie co, tak, bo musiałbym odłączyć klawiaturę. Dobra, nieważne, zadanie domowe dla was, możecie sobie wejść, zobaczyć co jest na Gogu do, chociaż poczekaj, mogę sobie z telefonu szybko zobaczyć. Tak, ale ciągle mamy wyprzedaże, bo nawet dostawałem jakieś kody rabatowe w tygodniu na Gogu.
0: Tak, były. Ja dorzucę na Ubisoftie, słuchaj, są promocje. Jest na przykład Far Cry 6, jak ktoś jeszcze nie ograł. Mhm. Wiem.
1: Tak, mamy
0: za 19 zł.
1: Jesienną wyprzedaż, ponad 8 tysięcy gier, więc myślę, że tutaj można coś fajnego przytulić. Jeszcze przez 10 dni, także macie czas, żeby się zapoznać, ale widzę, że na przykład Tomb Raider 1.3 remaster, który gdzieś kiedyś go zgarnąłem na Steamie. Też jakaś promka była. Jest Control, które ty pamiętam dawno temu polecałeś, jest za 25 ziko.
0: O, dobra cena, no bo teraz wyszedł drugi Control.
1: Kerbal Space Program jest za 37 i taniej nie będzie. To jest gra, która kosztuje normalnie 150 ziko, pomimo to jest chyba 10-letnia gra, o ile dobrze pamiętam. Więc myślę, że warto. Dodatkowo jeszcze Doom 2016 za 16 ziko.
0: Panie, no. Ja ci powiem, a jeszcze dodatkowo jest 40-lecie Ubisoftu, dlatego są takie promocje.
1: Tak.
0: I żeby było ciekawie, są promocje też na...
1: Fallouty prawie za darmo.
0: Na tym, na Nintendo. Mhm. Jest na przykład Prince of Persia, The Rogue Prince of Persia na Switchu za 38 zł. Bardzo dobra cena. I widzisz, to jest to. Możesz kupić pudełkowe, ale w zasadzie w cyfrze masz teraz Mario Rabbids Kingdom Battle, czyli ten pierwszy taki crossover pomiędzy właśnie królikami a Mario. Pierwsza gra, która została wydana na pierwszego Switcha za 23 zł. Bardzo dobra cena. Druga część za 27 zł. W ogóle gra, która mało kto o niej słyszał, Immortal Fenyx Rising, jest za 17 zł. Co jeszcze jest? Na drugiego Switcha, ale no Assassin's Creed Shadow, Star Wars Outlaws za 167, Ezio kolekcja Assassinów za 43 zł. Uno. Jest Uno, no dobra. Assassiny są do zgarnięcia tanie, są jakieś inne tytuły, ale wiesz, fajnie, nie? Ja bym powiem szczerze, że naprawdę bardzo, bardzo w końcu dobre te ceny na tego, na Nintendo Switcha pierwszego. Jest kolekcja, słuchaj, tych Assassinów. Mega bundle za 132 zł na Switcha.
1: Fajny bundle też Might and Magic 6-pack Limited Edition za 20 ziko do ściągnięcia, więc myślę, że to dobra cena na GOG-u. Tak jeszcze scrolluję sobie, Rayman 2 jest za 9,95. Jak ktoś lubi platformówki, to przytuli sobie. No sporo tego, można scrollować serio, słuchajcie, SWAT 4 Gold Edition za 20 zł.
0: To już taki tytuł.
1: Starsze, tak, ale stary, ale jary, jak to mówią.
0: Teraz to wiesz, Dorky Cars i takie typu gry już bardziej ludzie gra. No powiem ci, że kupowanie nowych gier trochę, naprawdę nawet więcej niż trochę, nie opłaca się teraz. To jest w ogóle bezsensowne. Jeżeli masz na przykład Final Fantasy, co prawda 4, ale za 28 zł, masz możliwość kupienia tradycyjnego starego...
1: Settlersi 3 Ultimate Collection za 9,95. Słuchajcie, no warto w to
0: bardzo
1: grać.
0: Bardzo dobre to. Wiesz, na przykład możesz kupić nowe Call of Duty, ale możesz też kupić teraz, nadrobić na przykład WW2, to akurat jako na jeden z gorszych, ale możesz kupić starszy tytuł. Peak jest co prawda na Kinguinie, ale za 11 zł. Jest Ori za 10 zł na Steamie. Więc naprawdę jest bardzo dużo dobrych gier w tym momencie.
1: Jest to, czym wybierać. Tak. Ja właśnie jakiś nabyłem kolejnego ThinkPada. Chyba nie wiem. Z 2-3 tygodnie temu. Ale właśnie z serii X, taki mały, z zamiarem zrobienia z niego takiej małej maszynki do starej gry do grania. Bo
0: a nie będziesz robił Steam Machine?
1: Bo próbowałem z innym ThinkPadem, ale tam po prostu do sobie gier on by był super, ale niestety...
0: Rob Steam Machine tam.
1: To wymagało masy rzeźbienia. Znaczy Steam Machine to bym musiał właśnie tego GMKT-ka najlepiej by było poświęcić. No ale tam jest problem ze sterownikami, wiesz, bo to jest jednak procesor Intel, a nie AMD, więc tam ja próbowałem, to nawet startowało, tam udało mi się na tyle ogarnąć, że nie wywalało kernel paników, no system do terminala stawał, no ale to jeszcze daleka droga, żeby mieć działający Steam Machine, więc no nie tym razem.
0: Powiem ci, że jeszcze Monster Huntery są na Switcha po 20 zł.
1: O.
0: No, co prawda nie ma Worda, tylko jest Rise i cała reszta, ale to też jest Castlevania, słuchaj, jest kolekcja jest za 50 i inne są po 20. W ogóle co to za promocja takie na Switchu się nagle okazuje, że dobre ceny są. Tak to Hogwarts Legacy co prawda działa bardzo kiepsko na pierwszego Switcha, ale za 30 zł to dobre ceny. No ale tak, zgadzam się z tobą, w ogóle to jest niesamowite. Ludzie już teraz budują zestawy, które są, no nie o połowę, ale są o wiele tańsze. Ale też fajnie, że ten Steam Machine możesz sobie pobrać tą betę, tak?
1: Znaczy, wiesz co, ja ostatnio jak patrzyłem, to obraz, który był do pobrania, to był pobrany na te konsole przenośne. Ten na tego stacjonarnego kostkę to nie był dostępny, nie wiem, może teraz to się zmieniło. Może znajdą się ludzie, którzy przeportują to też na choćby właśnie na Intela, ale wtedy to było tak, że pobierałeś obraz do Steam Decka na dobrą sprawę.
0: No to...
1: Widziałem na GitHubie chyba projekt...
0: Repozytorium już tak porobione.
1: Porobione, które to nie był SteamOS w 100%, ale to było bardzo, bardzo podobne. Tam czerpało trochę ze SteamOS-a i to szło odpalić na każdym praktycznie komputerze, żeby to banglało.
0: No widzisz, no bardzo dobrze. No właśnie mnie cieszy to, tak? Bo kupowanie sprzętów takich nowych trochę mnie irytuje. W momencie, kiedy mamy naprawdę dużo sprzętu, mamy dużo komputerów, które na spokojnie mogą robić za Steam Machine, tak? Zwłaszcza za Steam... za Steam Machine, tak? Bo Steam Frame to te gogle, które też właśnie nie mówiliśmy. Ile? 4700 na polskim rynku?
1: Nie wiem, dużo.
0: Teraz jakoś właśnie wystartował preorder do zapisów, do zakupu. To też jest niesamowite. Możesz wylosować możliwość zakupu gogli, tak samo jak konsoli. Nie, i te ceny są po prostu jakieś takie z kosmosu niesamowite. Ale zaletą tego jest to, że jak masz Steam Machine, to zwykle masz konto steamowskie już, mm-hmm. albo możesz bardzo tanio sobie zrobić konto steamowskie, dodawać sobie darmowe gry, albo właśnie kupować bardzo tanio kody i sobie zbudować bardzo szybko, bardzo tanią bibliotekę gier. I tak jak ty, po co ja mam się bawić w retro gaming, jeżeli mogę sobie odpalić dużo, dużo gier, których w ogóle nie miałem szansy odpalić, nie miałem czasu. I na przykład teraz wyszedł Graveyard Keeper 2, a ja chciałbym jeszcze skończyć jedynkę, tak? I no i teraz się okazuje, że to jest idealna gra do mobilnego grania, ale no w zasadzie po co mam kupować, płacić 100 zł na Switchu, jeżeli mógłbym to odpalić mobilnie, tak? W ogóle, żeby było zabawniej, na iPhone 17 Pro udało się odpalić Cyberpunka.
1: Okej.
0: Natywnie.
1: No, ma sporą moc.
0: No ma.
1: Co ciekawe, dzisiaj rano jeszcze przeglądałem, bo nowe Maci Mini wyszły z M6. No i widać, że Apple poszło po rozum do głowy, bo dysk już nie jest w formie karty osobnej, tylko są już po prostu chipy lutowane na płycie znowu, więc więc tak o.
0: Z tym bardzo pozytywnym przekazem tak. zostawiamy w kolejnych nerdach.
1: No,
0: mówiliśmy sobie dzisiaj o festiwalu komiksu, mówiliśmy o planszówkach w spotku. Mówiliśmy o tym, jak Rockstar znowu dowaliło do pieca. Mm-hmm. Sony po raz kolejny podejmuje dziwne decyzje, popełnia sudoku.
1: Tak, Tom Clancy i Jack Ryan po raz kolejny. Tak.
0: No i uwielbiamy tę serię, no co po raz ziemiany.
1: Dobra, to my się z wami żegnamy. Podejrzewam, w przyszłym tygodniu...
0: Ciężko będzie.
1: Ciężko będzie chyba. Chyba, że coś zrobimy jeszcze na tygodnie, przygotujemy jakiegoś ekstrasa i puścimy wtedy w sobotę. No dobra, tymczasem 405 audycja, a żegnałem się z wami.
0: Gorki.
1: Oraz kapitan. Do usłyszenia już niebawem.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: jutro chyba dwa.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

boskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: grasz w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. O, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: to vote.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode. I'm out.

0: jutro chodź do Wagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się rozwija.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Thanks to

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

Okay,

Love is everywhere.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkąć się, bo się nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić o więcej.